Krótko po bytlk. Naszyście na zima wabi wielza tych sportowców zaso na rajniszcza, ale też szichtamnych zapuczuja po lesach, wukach a horinach, też krosnowariów do żytawskich horinów na przykład, ale kiczbu kiczbu tam możesz so też zranić. Sobotu akle popodniu pytam niezbożo 74-letny je przy krosnowaniu 6 metrów głęboko padnął na tamną skali. Znów wunco ciężko zrani. Horska pomocna służba doby się jeho z helikopterom wukować a też koronie do koronie Žitawe. Jeho dolečachu tu iść lubi ludzo. Jeli sportujecze szojne, haczcze wonka popuczu, dżogujecze, bijacze spiesznie, rajecze kopańcu albo asna też woli bój przeco na to myslić, zranić, co przy tym przeco możesz, czojne, hać w liczu, na liczu zimie, albo też na zimie. Ale to są nasi serbscy sportowcy pozytywnie zmistrowali. O tym nam nie dam Jan Reo. Tu serbskim rozwosu nadrobnie rozprawia.

0: Jacyś, jeny dom dospiewał. Potem je na poszeszczych czasach aktualki. Nic noż dżęcniejszego dnia, ale też z wosebie końca tydzienia.
1: Serbski rozwóz. Powieszcze. W studiu Katka Pöbelec.
2: Dobranie. W swojej woni rezolucji żada się FUN od Europejskiej Unii, zoso przy przesadzeniu KI zakonio na europejskiej runinie też mniejszynowe potrzeby w obkiczbuja. Tomu członojo 70. kongresa w Helsinki sobotu przywosłachu. Z dobą żadaja się, zoso przy zasadzowaniu KI ryczna a kulturna mnohotność w obkiczbuje. Europejska komisja ma zawieszczyć, że są wujewanie tulu kumštnej inteligencji a datowych banków za mniejszynowe a regionalne rzeczy spichuje. Kongres zakończy się sobotu z prezentacją Friaulu a Słowinczyniu z Italskie, kiż logo a motto Europiade 2028 przedstawiu. Bonje Wopsadzina bie czera żola Serbskiego Kulturnego Centruma Slepom, jako bie kur lipa spanczycku kuwa na nazymski koncert na Wopycze. Pod nawodom Jadwigi Kaulfostowie spichowachu miestrujem twórby z oratoria Nalicza a serbske popowy twórby. Zromadnie z publikumom si wiacere stuczki zadzpiewachu, miestrujem Slepo to je Riana Wieska. Dalszy nazemski koncert w Salowie w Łotowachu dzieciaca rejowanska skupina z Brytnieje Milena Wočarec a Mati Dziswałk. Niedzie posta przyladowariu podrahoczynski program z rejemi dzieci a młodostnych a serbskimi spiewami dożywi. Towarstwo Bratrostwo je zaredowanie z domowinu organizowało. W Nebelčanski Vosadze są czera filmowanie świecili. Dohromady 7 a 30 młodostnych je Sviaty Zakrament we Vosadnej Cirkwi Sviatého Mirčina przyjímało, 15 holcu a 22 holcu. Mies filmujomnymi bie 19 holcu, kiž su si za sviatk družču drastu zvoblekli. Tež jacero holcu, młodostne a žone, su si za to serbsku narodnu drastu zvoblekali. Dokelž nima biskupstvo Drježdene Mišno aktualne amtirovaceho biskopa, je modostnym budyski tachanski farar Vitoš Čapan zjate filmovanie vudžilil. Riedki obraz skičeče so v opetomarjam sobotu v krabatovem mnie Čornom kumcu. Tam je towarstvo Krabat na inscenaciju evangelsko-serbskeho kvaza přeprosilo. Na 76 z regiona tam vitahu. Vosebje modžinje cichu organizatorojo tradicionalne serbski kvas vokuo Čornoho kumca niede zbližić. Zato vuotovachu cuve kvasne džin, v fokusu stiachu serbska drasta, kvasna jič a tradicionalne rije. Braška rozimaše zajimcam a kvasnem hostčom pozadk kvasnih vašnju. Na przedstajni Serbskej Nocy na Žoli Serbsko Ludova Ansambla z Chorom, Orkestrom a Baletom SLA môžachu ansambluci sobotu a nedželu dohromady niedže 100 a posta přiladovariu povídač. Programaj pod vumiorským návodom Tvrtka Karloviča bieštaj nakvatanský termínaj za vúpadnené przedstajenie v augustče na hučbnym svedženiu Smorčicach. To bych ju povieste, kotrož namakače tiež na našej internetovej stronie a na app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Čenca vostane nimale cive džin kytro pomročene v biehu dňa. Kývaja nam tiež hižo švijele a tiež jednotlivé menšie nevedra. Žive slievo stupa dženca na 16 do 18 stopňu maximálne. Tiež júce vostane najprv raz pomročene v biehu dňa, pak so vuviedri a nás očakuje přečelne a suchy džin z nešto svuncom. Tiež to stupa žive sliebro na maximálne 16 do 18 stopňu. Tiež skredu ma byť přečelne a sucho maximálne 19 stopňu na meteorologu viesča.
0: Na našich vúžiských drohách šitko, dere beží jenaš ako pokiju. Tunel pod Limasom, tunel vod džencnišeho hač do piatka šidne. Vod večo sedemich hač do rania pečich kompletne zašľahane tam tunel. Ište raz ladaja, vopiesky sú zahradované, tu iš vám šitkým dere to. Dere do džencnišeho dňa a přeco deren formovaný s Katku a Jakubom.
1: Serbský rozvoz.
0: Štyri po napošeštiche.

0: ja, tyta 20 a 8 myślu, by wopsadka, dziwa dzielniko z to czasa prawidłony na jibiszczu, mies drugim, wopyta skupiny 20 a 15, tyż wędesz fest Serbine, Texasu, USA, a ke koncepty, prajny dom Mirko Brankacz, kmenucy szczyłowacy, nech iście wuspiewaja, Mirko Brankacz, proszę, że to prajesz ke koncepty.
1: Ja bych prawie pisany podpory przez serbskie stawizny, Zobem dnes to chlet od herce hač do aktuálnych spiewów z Dylnej Łużycy, ale też wiesz, też aktuálne spiewy z naszej Hornej Łużycy od Astronaut, na przykład, aby Holowski. My sme popravom jedna dylna serbská kapava, to je ten koncept byl. Když bychom kus mňace časa měli, bychom zavěšli tež jen rze horno serbský program zmůžnič měli, máme tež s vojskými spiewami, ale tak je to jedna symbioza.
0: Symbioza, a przychodnu niedzielu popołudniu pozastanu Floppy Dolls w Niebelczycach. 3. oktobra witajwa was potem w Kroszczanski Jednocze, tyż Radworiu Slepom Cisku, a Budyśinie jeszcze wam zahudża. Zapiskaja z tym je 5 godzin 40.

0: Stefanie Klosec, dyżli widziu, czy 6 godzin 20, czy je lubię dzieci, to je wie za wasz czas.
1: Gratulacja, lube dzieci. 4-1 dobili.
2: E Thea, twoje posledne rotadżensa, wykotnie.
3: Jako je bój przylejczał se spoczatnie myslach, so jim wiac nie dostaniesz.
2: Ale potom se so naraz dozory panne czytała, a bój hiszcze u powiedzen znowu trichiwa.
3: Jak ta stuła tajki fajrykcja serbsa reka?
1: Mi so zda zła żaden prawy wura, za to nie mamy miera. Ale bychmy to mogli tola po polskim przykładzie przewrotka mianować.
3: Przewrotka? Haj, to so mi niekak lubi, szako so przy tym sam przewrócisz.
2: A rota? Su tam tej so unucka. Rota, rotka, ach, z najmniejsza tak niekak.
3: Da by to moja prynia przewrotka. A dziękuję, so, za wasze lube słowa.
1: No, we prynim oku miku so skere bojach, zo se kribet przy akcji skoncujesz. Sym mo hakli juskacz, jako sym widział zo so ci deridze. Hacz reane rota abo nic, nie przenawajcie proszu.
3: Haj, wujo Achimo, stela byś ci poprom wasze na ręcze wrota, beno?
2: To je lochko, jako zakitowa, klatelko roto nie celam. A hakli jedne, sim zwyczku trichio. Na nie so najradsze dopomniu. A twoje, Mira?
3: Nie wiem, hatno sim z cyła raz jedno rota ryciliwa. Za to muszę so na jeden wosobity wolny kop w treningu dopomnić. Haj, wiem, kotry mienisz. Te rota bych woprodzi rany. Bój je runu smu horeka do ruszka rotu leczał. Ach, tajka rota bych tyś rady junu ryciliwa.
1: To jeszcze przyjdzie, Mira. Sem se cele wieste.
3: Što byś poprom tvoje najlubše rota od nas, vujo Achimo?
1: To nie trebam duho przemyslovač. Vaše prine dženca. Če runje sami jedne nuc dostali, ale nešče so z cyva zatrašič dali. Zakop, buj ročok Benny, od njeho dalek Mirje, vona je jednu přečivnicu vúrava, a buj k tebi dale sunova, a ty si jun potom bez vujkoho činenia do rotu prasnova.
2: To sú tvoje najľubšie rota? Dajke celé všetné v rie v úrate.
1: Haj, tam by menujci šop podľa, što si ako trena přijú. Morálka, spešná reakcia, dokvadnosť a šice čanu za jeden postrong. To byťu rota cevoho mústva. A dajke mám najradšo. To iš raz, dvaj, tři...
4: Esi od kopačky! Yeah!

0: Europea, da kann ich sprechen. Von der Fuhrenkongressu bis zum Prätstalli, da muss ja Serbse Koparior Sassona mehr se narodne Runine Sabulam Horic. No, ach, das schon am Sastonice z Gileli, da wie Katka.
1: Polizia z Gileli.
2: Mir ist Piatko ma sobotu, bich u budeschinja Zentrum mir Vandalojo popuču, woni kradnichu wot jednače jezdži dvoš klince spielu, a rozrysachu wot dveju pšipavišako plane. Nimo to kradnichu dešišče jacere dekorativne vice, kotruš bichu 5000 euro hodne. Vicno škoda, pšinži išče k tomu 1000 a 300 euro. Sobotu przypodniu bie cia 80-letna ze swoim Nissanom stajne zasona w opaczni czarie potekim na te za naprzeczo jeducich popuczu. Jedziesze przez Ottendorf Okryla, Wyrsznyc, Kleinaundorf przez Dobru Hacz do Czorniowa. Jacera auta dobiachu kiczbuacz, a se jej wuwinycz, zobychu zraszce zadziewali. Policja cia 80-letnu potom dostrzynie, a jej jezdnak manosć se potom przeprułasze. Policja pyta tutem bardzo świadku, czy się nieco widział, może to przy każdym policajskim rewirie zdzielić. A w sobotu wieczor je policji we Wojerecach kup zabierał. Tu siedzi się po szym znaczu jacero godziny na kudniku, a no chcesz tam precz, zastanice popachutnych zwierio, a skutne lika ptaka przepytowasze, potem jeho policistrza k bliskiemu hatidu jezechu.

0: a wiesz, żeby sztupoprom przeco w home office'u dzieła spisowaczeljo. No a sztudry je najwiace serbskich kniju pisał. Sztuje najznaczyszy serbski spisowaczel, a koho szice znaja, wujke praszaki, a to są jenoż superlatywne, ważniejsze je to la wiedzieć, sztuje szto pisał, a hać nas to zajmuje, a tyś puta. Knia tak rec. Horkach rodziny, a żylowie bydlacy Juri Koch je zajszły tydzień swoje 90. narodniny woswiecił. Madlenka Szoczic zladuje na jeho dzieła, a myslo pone żywienie.
1: Hać jako żonalist albo spisowaczel. Juri Koch pisasze a woziwiesze, zoso kniżne polce hać od dżęca zibuja. Wełszych jemu znatych rzeczach. Svoj votre jazyk, kištre je tež v studentskim kabareče Krop v Lipsku vociv, klinči z jeho žotnych rymov, glosov a komedijov, rune tak, kaj ze žotnych rozvosovih vusevanjov. Kajš v tutem, na Silvester 1908.
2: Zenf z Budešina.
3: Hej, tu je žonov, žonob, Alfons a žonob. Žonob Alfons, ľubí poslúhajú po takým, ja tu stejú ve Zenfie, hač nemali do Dingsta, na, jole do, na, kak to nám reká. Po takým hač tam hore, ja ve Zenfie stejú, ten ľudský Zenf je jara vodre a žitky, kaž potala, žice zavestí, čo viesče. A na to sme my žice, ja hodí, no, to ten ľudský Zenf, taký žitky. Aj, no, štú neznaje heslo budinských, sárských a nemských zenfáriov. Čím bolie žitky je náš žonob, čím rejšo leží so na konop. Tuž nenajíš, so ženie Zenfa od hore Hanka hač do Genfa. Zenf z Budešina nima konca, to vie každá hupa ronca. To vatme.
1: Juri Koch je v přeneseném zmysle svoa hybrid. Po pokaže a rieči hornio-delnio-serbsky, po skutkonosti žortny šibavc a do vubokosti a rozuma sahace spisovače, kotrož vulky svět runie tak zabira, kajž jeho mały serbsky lud. Tež když zdáva so tun znano drude předušne?
4: Drude si ja to myslu, na druhým boku pak ja vôbkyč byl tež ništo, što ješ me tráši a merza. Zomyso nemôžeme tak rec mesobu ujednač a za jeden postronk čaneč jenu ideju mieč a tuto ideju zastupovač potom napšičo politice a politikariam. To je po mojem začu tun hišče strašnejší problém, kýž ja vidiu nastupajú existencu toho malého ľudžika v srednej Európe, kýž je so po tielko stách lietach tala zakoval, ale netko všinčo to je dramatické.

Nasz doktor Taste je dospiewał. Ladamy na dżęsniejszy dzień, co tak też wszystko na nas czeka. No a to mieli na to, co dopomina, co dżęsa wieczor zaso, mora żoma radio zatkula wusyła. Oni są slida morostnym do Wukraja z Czejowalik i Sztamdziwaja, wo ich puczuła ich na zoniniach nam dżęsa wieczor, od 8 do 10 rozprawia. Dżęsa nie jeno sznikajka pundżela, nie, ale wesoła pundżela. Na namieście przed wonym dziwadłom witaja was dżęsa od 5 do 7 pod hesłom Love, Not Hate, Lubosć ani Cida, Lud, Dobra Hudźba, Pisana na Lada, dżęsa na wesoły pundżeli od 5 do 7 budyczynie. Wobydlerski policyst Andrzej Kuba ma za was jutce w otworene dure, kaśtyś w ucho, w odstyrioch do sześcich, w domie zariadnickiego zjazka przy klosztorskiej wodzie, panczycach kukowe, jutce w odstyrioch do sześcich. Wobydlerio gmin Maleszecy są na gmińsku radu witani, a to jutce wieczor, w sedemich, do tamniejszej sydonie Maleszecach. Przed 25 litami są prawicario we Wojerecach zakadzeli, na to wspomina wustajęca program 1991, mozambikscy hostni dziewaczerio, tuta wustajęca wotewryso sredu we Wóżyskim centrum we Wojerecach, a cioch je potem też dopominanie na prawicarskie nieskutki we parku przy dworniszczu we Wojerecach cioch. Dopominanie, a potem co biodnia tuta wustajęca we Wóżyckim centrum w Wojerecach w Wotewryj.

No widzisz, a ty jesz w Sofia nam zaspiła, a kajżo praje, ne? Sme mieli nazemske koncertaj. A to w Salowie, kajż tyś w Slepom, no aż to su na przykład Kolipa Slepom takle rjano zaspiewali. To wam nydom przedstajmy tu, serbskim rozwosu 5 menšinov posedenich je.

A po programe wiedzisz daj Fabian Kolfers, gieszt du runie przy akordeonie Zahudzi a Fabian Heduszka, a to serbse, niemse a tyś slepianski narieči a na klavire przewodža kur Jan Brezan Heduška. Publikum nie zaswyšajno štvorby z oratoria naleča, ale kaj sme tež rune zaswyšili, je netko zaso pozadku serbske moderne popuje tvorby.

Nicht am jetzt. Sie bittet genau was haben. Jen Savetscher, wona zasor wusseba morda joma, radio zatkula, aj woni su slida mordostnym, do wukraja z czyjowalik, iż tam dziewaja, a to studiuje, a tak dalsze, wo ich puczu, a ich na zoneniach, nam Jen Savetscher, wot wosmich do dżesaczich, tu na frekwencji 100,4 megahertzu rozprawia. Jensa nie jeno schnickaka punjela, ale wersowa punjela. Na namieste przed wodym dziwadwom witaja was wot pieczich. Doset mich buduszynie pod hesvom Love, Not Hate, Lubosch a Licida. Lut, dobra huczba, pisana nalada. Jensa na wersowie punjeli wot pieczich. Doset mich przed wodym dziwadwom buduszynie tak rec. Wobedlerski policist André Kober ma za was jutze, wotorene durek, a jesteś wotorene wucho, wot stürjoch doszeszczich, domie zariadnisko zjaska przy klosztorskiej wodzie, panci cachkukowie. Wobedlerio gminy Maleszec su na gminsku radu witani, a to jutze wieczor sedmich do tamniszeje sydonie Maleszeca. Przed 25 litami su prawicario we Wojorecach zakadzeli, na to wspomina wustajenca program dziejatnaczystu 1.90, mozambikscy hustni dziewaczerio wotewri so sredu we wużijskim centeru we Wojorecach, a hijo cioch je tyż dopominanie na prawicarskie nieskutki w parku przy dworniszczu we Wojorecach.

0: cały czas. Cyms, Oskar Cyms nam zaśpiewa. Cały czas serbskim rozwosu. No a nie tylko, je czas za nabożne słowo.
1: Nabożne słowo.
0: A tutaj ma dżęca rano Leonie Wenzlec z Kamenie.
2: Što je vůbši zmys našo byča? Tute prašne zabera filozofo, teologo a kožo z nás v bioživinja. Sjate haušten praj njede. Njemjana je naša vutroba, do niž nevodpočne tebi, o Božo. Tute suva dopomina nas na to, zo naš ultimativny živenski zamjo v zromadnošti z Bohom leži. Ale kak namakame tutum puč v našim šednom živenju? V Biblii v liše Efezam rika, my sme jeho skutk, všetko sme stvoreni v Kristu Jezusu k dobrým skutkám, kotrež je Boh přihotoval, so by sme v nich živi byli. Tute slova pozbudžia nás, naše dary spoznač a je na dobro zromadnošte zasadžeč. Přemyslujme dženca o tym, kak môžeme svojský potenciál užívať, so by sme náš živenský zamier spielnili. Przez rozwijanie naszych talentów a pytanie za zmysłom w służbie na drugich a w zromadności z Bohom, możemy napielnione żywienie wieść. Niech Bóg nas przy tym nawiaduje, a nam móc da nasz woprodzity żywiecki zamiar spoznać a żywi być.
0: Praj Leonie Wenzlec z Kamenie na dołku, a zamówitości tamniejszeje radwoskie wosady.

0: Dokal je čas wotlečo, wosom hodzin dżejat na czyjenu, a to chcemy dżęca rano raz do suszec pokuknyć. Tam so dżęca menujcy narodniny woswiecza, a my wutrobnie gratulujemy.
1: Przejemy zbożo.
0: A to kwata narodninski postro Marii Kralowej do kuchnie. Wona woswieci dżęca swoje 90. narodniny. Wiele zboża, strołotu, Boże żonowanie, spokojność, a wiele rianych wokomików kruchu lubych swojbnych. A to przyja lubi swojbni, strobia w osobie, Klaudia z Christianom, Beata z Svenom, Frank z Angeliku, Daniela z Majkom, Kajsztyś Dziewicz, Nuczko a Pranuczk Marius. Ale to nie jeszcze dość gratulacji, tyż towarstwo bratrostwo kuluski wosady, so zboża przyjczam przyzamknie, strubi, lubi was, knini Mario Kralowu ze Suszec, a przyjak waszym 90. narodninam mnoho Boże żonowania, krótu strubotu a deremiecze kruhu swojbnych a przeczylo. A bratrostwo pisze dalej, zapłacz butun knies za waszą długoletną swieru naszemu towarstwu. Przyjemy riany, swiedzieński dzień. No, to są gratulowali towarstwo, bratrostwo, kuluskie wosady. Maria Kralowa słyszeca, chwoswieci dżęca swoje 90. narodniny, a to już to ludzi sugratulowali, runy tak, kajż serbski rozwoz.

0: ležeć. Žitnišu sedom po napođevečiće. No a kak bije na žitnišu? Zarodce tež, kakda su narostli naše płody. Hmm. Konstydzenia su su zaso plahovario zeleniny w Ludwigsdorfie zetkali na wostnate zakskie mistrzostwa o najwecze, a najczesze płody ze zarodki. Katka, što su tam sotku sobo wszystko sobo przynesli a naważili o sobie też ważne?
1: Ja wam prawie tam su sobo przynesli kielpsy, cuchinie, tomaty, a też słoneczne róże, a też wam prawie zabito. Si wobladać w obrazu, bo tutem wubiedziwaniu highlight moja dżęsniusza rania, bo to możecie sobie przedstawić, jak tu to wody upada, ja? Najwyższe kielpsy, jenom, że możecie sobie to niekak przedstawić, to one nie zbienu ani wiac z ruku. Nie, to one dołożują tam z transporterami, a potem z takim kaśmokim samotwarenym kranom w uzbienu. Najwyższe kielpsy, Jakube, hudaj. Što je tu važio?
0: Što je tu važio?
1: Najčešši kielps.
0: Oh, deš to s kranom jedže potom zaviše jacač. Pousta kilo, ja vadego, ja budu zmužit, ja prajo 5 a 70 kilogramov.
1: Ne budeš veriť. Najčeši kielps tu tom koncentrenia bie. 300 a 460 a pol kila.
0: 300?
1: Heiz kroz širmy, ja jo nicht tu tam doves, Jörg Wagler, ja tak rec amtirovac zakske mišto, v tom najväčšej kielps v obse džeč. Ale tež cuchinie sú tam dovozvali, jako by ty si mi runde pokazal vulky cuchinie z vašie zárodky doma. Ja si musu to psozano 3 або 4 кило були, сонно 5,
0: ну.
1: Але що ти мусиш, то та найвеча цухіні на сакських міштоствах важі.
0: Найвеча цухіні.
1: Найтельша.
0: Та буду шон 12, 11, 12 кило?
1: Яце, яце.
0: Яце?
1: Скорі ціцачі. Джибич а 20,6 кілограму важі найтельша сакська цухіні ліца.
0: Та може цю місяць ото їсть?
1: Хай на кожу пат. Потом, може кілпси візати ішніці на щешки бич, але ти ж довге нарост. Najdlejší kielps, nemčine reka to flaschenkielbis ta družina, Dunbier, gejčbu, neko môžu sa znamo ti trochu smeč, Dunbier 3 metra a 6 doji.
0: Što?
1: Dajke doji kielps, to byš najprej raz tam doho švačo, no?
0: Nimale dvojce, to nikak a ja, tak bude, bíš
1: A potom tomate, to môžu sa znamo tiež z zárodky rec, da byš ho lice vopročo zase krásne, tosty, červene, svodne svodke. Ale dawaj aż jako te sztajke, kotrosz maja jeno szwulka, a czeszkę być. Najwiecza samska tomata lica ta waży niemal 2,5 kilo.
0: Jest tam, możesz, to ta cała sola ty też.
1: Hej, to możesz wyprowadzić cały tydzień, bo to jeszcze cała słowa, susodztwo, k tomu przeprosić, a potem nie tylko jeszcze highlight wokół słonecznych rożu, a to sobie wyprowadzić dziwam, co je ta jeszcze stała, jak tam możesz ta narost. Najwiecza samska słoneczna roża lica ta bie 4,5 metry doła.
0: Jezu, fina, ej.
1: Jak to by bola vás v zárodce, lica? Što by vaša najčeša tomáta, najčeši cuchini?
0: Písač nám rade.
1: Hej, my sme čitni.
0: To sa rade veselíme přes dámotnú četovú funkciu. MDR Serbia nám to zčeče, máme to na kujžepad sobu v očomaj. Katka nám rozpravjava vo sakských mištostvách, štož plávario zeline takhle všetko do Ludwigsdorfa sú neseli s transportovamo. Samo tak, češke by kať 308 a...
1: 364 kilo bytom kirps.
0: 364.
1: 2,5 kilo ta tomáta. 3 metra 6, ten dojí, ten najdlejší kelps a potom 4,5 metru, ta slunčná roža.
0: Vosom hodiny na štocečí písače nám, što je vaša zárodka rianých pôdov vúplunová, što je tam všetko riano narostvo, to sú na kúže pad veselí moje.

0: Sobe tu jo było skrętnie tak daleko, dawno wycakany ten prydny zwierzyn piacu deśnie. Dla kradu wielkie szopoty kręc junia su jen przesunuli na september, a to jo był drepszały rozsud, oko usłyszysz os reportaże. Cinaszcza dweru do gromady jo sobe tu szeroko wytworiło wrota za oglądario. Maria Ilikowska-Winklerowa ja tam była, oglądała na dwere a se rozgraniava s ogledaremi, a tuch su byli kopice.
1: Fred Kaiser, kuždy dver a kuždycky piac znajo.
2: Ja, das Besondere ist ja die mehr als 150 Jahre alten Kuppelbacköfen oder wie soll man sie betiteln, die ausgemauert sind wie unser Dorfbackofen oder wie der auf dem Spreeauenhof, auf dem Novakölzhof, auch auf dem Tissitzhof. Das sind alte, ehrwürdige Backöfen, die mindestens 150 Jahre alt sind, die aber immer noch ihren Dienst tun und leckere Speisen zulassen.
1: Wetferiu jose svijin psi bautaritz tak pemenionem weisnem piacu.
3: Ja som Stefan Noak z Deżna. Ja som topiu piac.
1: Piac jo wielgin stary groni Karinczukowa.
4: Ten ma jednu etażu, drugie te mają już dwie, ale nasz musi nie pierwszy raz utopiony być, a pen możemy piac.
5: Twarożkowy?
4: Ja.
5: Co cora piakli?
4: Cora.
5: A żinsa sam już tam pogledała, a żinsa jo cukrowy jeści.
4: Ja, ten zledny, dokoldaż ten die frischny być.
1: Znata kapałana und jo se starała we dobru atmosferu.
4: Nent nosimy ten mazenc na drugi bok, a burzomy jen hyszik cukrowasz.
1: Cała czocha geści jo już za tym peżedała.
5: Buduchu tykańce albo mazańce?
6: Mazańce. Wiedesnie tykańce.
5: Jo, a to szmekujo.
6: A to szmekujo.
5: Dzień.
7: Dobry dzień, ja.
5: Ty z Deszna?
7: Nie, wird Jüllower. Ja, so ein Keller.
5: A sie ist ja Piu-Piuko.
8: Look, jetzt Mama Newe, kacke, ist Rehe. Ist Rehe Lumpate, hatte Schumpel, Schumpelte.
1: Deszański Schulta Nikojarik, Jose Jaselin.
9: Es ist noch nicht mal 15 Uhr, aber das Dorf ist schon halb voll. Also ich gehe mal davon aus, das wird heute richtig toll hier.
1: Tylko na Tilcic dwerje jo był wieliki rusz. Katja Hoffmanowa jo geści pesłużowała.
10: Myśmy piakli makowe mazańc, cukrowe mazańc, a krymielowe z wiśniami.
5: A jo już dość ludzi u nic?
10: Jo, wiele ludzi. Ja se wjaselim.
11: Ja sam Efride, ja bytli my deśnie, a żinca, ja pomagam mamie. My przedawamy ho, mazańce, a chleb. To jo wielgin dobre.
5: A tylko Erna Hoffmanowa jo u?
12: Jo, ja se już wjaselim. Ten tylko instyka są piakli.
1: A taka psiechwatanka, psi to mi zaspiewał berkoński kor. Krystyna Kynowa a Erik Biwór spiewa tej wekorie.
13: Myśmy chcieli im taki ulit co niż z korom, a ja są taka, bo tak chciał na zwierzyn przyjść. Można serskie ludzie smakasz, serwowasz.
14: Ja zwrócę takie te serskie teksty, jo. Żynca spiewamy takie, że się pysznie zielone, a Anka Buświacowa.
1: Na zaziewic dwerie są zoriaki pebitowali same dobre wiecy. Rycny trenar Gregor Wieczorek k tomu.
15: Mamy zmiatanowy miazań z mandarinami, my mamy cymtowe sznyki, mamy krymieliowy mazańc, a tylko twarogowy mazańc, a uszej tego na tej opasie od to siesto za tu picu do tego piaca suane, chleb my sami opiakli, a tylko z kwasą, tak jako niega. Gledaj się wiele ludzi, jo se unagnało na naszą dwerę, to cakają nie to na tu picu.
1: Przy tom rydnym wiedrie, jo Madlena Norbergowa przyszła do Deszna Pekelasu.
16: Sam zażywa na pecułym Deszny, tak wiele ludzi. Wielkin redna atmosfera, oni są szyk na deri przygotowali. To jo wielki uspiech. A gaż te ludzie przyjdu, pon to takie groni, aż ta idea jo dobra, a może se wospytować.
1: Pe całej sysu oglidarie siegali we dwera dweroju, a peglidali, kak ke ljapotki išči megu opitaš.
7: Dobre žen.
5: Te meščanarje su teke u tenarske.
7: Tenarske meščanarje su o, ja to jo ridne o vdešne. Šikno dobro da jo o.
1: Kradu pone jo bil dver tih grabojskih bjelic. Nicht niega ksieł, skomu dziś opytaś mazańce Mariany Worakowej?
17: Ja sam piachwa wesem mazańcu, a wesem zotu. Makuły, twarożkuły, krymeluły, a werechuły, a raspeluły, a szokladu zwierka, a bubenki,
5: Ale jo, ještě něco uše, jak jo. Chceva také něco jo. Obtaž.
17: Jo, tak už to je šlangu. Ty máš ještě, vydaj, máš ještě něco krnuš.
5: Jo, ale to jo, rytně, až vyště jo. U na vašom dveře.
17: Jo, no. A ty se spadová to lůžu, nebo jo. Sejíš. Jo. Já jsem je tajíčach, až já jdem te basa, se odnáš los. A pen jsem ještě pěkla těch je chleb, a tam mají těch je ještě skipky, nebarou ještícu a švauc. Frišny.
1: Tylko Kerstin Günterowajo była księta tego twaroszkułego.
5: Co ja te prawieskie ołksie na tą dwerę? Twaroszkuły tykańc.
18: Ja, my gronymy mazańc.
5: Ojo, bejnie wiele ludzi, jak na ten tykańc czekają.
18: Wielgę, wielgę.
5: Ja, mienisz, aż jeszcze nieco krydniosz.
18: Jo, Jan Kusk.
5: Dobry dzień.
19: Dobry dzień.
5: Jeszcze wy z Deszna?
19: Nie. Czylowa.
5: Te szyknie, te babie hu. My szopin se ulicułaś.
19: Jo, wiele. Z ulicułaś, a gledasz.
1: Schultkoitz Reinhard jo kradu ischi uoiu ten lepsche Hapchenk.
7: No jo, wenn um se dich natkal.
5: Jo, to zaimne, tak na te dwery pegledasz
7: teke? Oh, to jo redne, inak nega, schie ata na burskim dweru.
1: Ale raz, jo był tykańc abo mazańc szen. Dieter Pacyś z Brjazyna musi dreje docakać ten psiducy świeżeń piacu znowa, albo...
20: Z tym tykańcom już wszystko udawane, już nic więcej dostali. Jo.
5: Ojej.
20: Musimy doma ten tykańc, jeśli moja żona je piekła.
0: Jo, przełsza dere jo se raži o prydny svižin piacu, dešnia, ako sme słyšali, na činašťo borských dverách sú pobytovali mazajnce, ale také jezu ako s tvarogom kulky, pizzu a druge. Při gažbe svižinia jo domu nízky muzei pobytoval dopodňa výženia a sarský cukar jo ulicoval vo cukach. Při kradu rednem vietre jo veliký nával ľuží z blízka a stálokom jo gožbu doživíš jas dešno. Maria Ilikovska-Winklerová jo povedala.

0: Dešajnski domoniski muzej treba vašu pomoc. Vednica Katrin Švelina vam ulicuje, co má na učobie.
1: My mamy kowalnię w muzeju pod kowym niebiom plus starego luda, a ta kowalnia aż do niej ta jeszcze nie gotowa, dokolaż ta stara kowalnia jo zbrojona. A my co my sobie te pieniądze za to używasz, aby my te kowalnie wopnowisz, możemy za to trzebamy żelnieści materiał, albo tylko honorar za pomocny kraju, a za to, co my też te pieniądze używasz.
0: Jo, rano z rzeżowikową kowalnią, kszy obnowisz we muzeju pod kołem niebiom stary lud deśnie. Stare rucnikarstwo gastoj na prednym miestnie w tom swojańskim sedliściu. Gości nie mogą z kowalnią jano oglidać, ale deje tak mec se sami uprobirowasz we workshopach, a szo około starego rucnikarstwa zgonisz. Jo, a co by dali gotowasz? Wet gobocowasz w internecie za to, że przychodny Mütter, Nimski Zukunftspreis, a to asch zosche Projekt Starego Luda pet Perowasch, a to pet BBB Bank, Zukunftspreis dybk.de, BB Bank pet Perujo, toschtom ramiku Projekte wie Zewi Nimski k Themam Pschichot, Klima, Obswet a Kubanie. Wettnehnta asch dos 14. Oktober mascho sato Zas. Jo, a da isch ne Novosti, Gregor Klim, po Musitze, Savas.

Strategijska kupka Serskiego Instytuta Sroka was učobnje przeprosują na przyduce zmakanie Sersku recnu rewitalizaciju organizirowasz, koordinirowasz a analizirowasz, to jo cíl kupki, strategiju za to używasz, kšie gromaže ze zajmcami zase 22. septembra po takem vice vytpudnia zegar pešich až doviacora vesemich a to ve biruje Serskiego Instytuta w Hrszebuzu, to jest przy Grodowej Cerkwi 2 Hovemiście, a link teka zase przygotuju tak, aż możesz się teka digitalnie obżylić, każdy link trzeba, żeby dejali się w Serskim Instytucie przyzjawić.

0: sobe tu jo było skręcnie tak daleko, dawno wycakany ten prydny zwierzyn piacu deśnie. Dla kradu wielkie szopoty kręc junia su jen przesunuli na september, a to jo był drepszały rozsud, oko usłyszysz z reportaże. Cinaszcza dweru do gromady jo sobe tu szeroko wytworiło wrota za oglidario. Maria Ilikowska-Winklerowa ja tam była, oglidała na dwere a se rozgraniała z oglidarami, a tych su byli kopice.
1: Fred Kaiser, każdy dwer, a każdycki piac znajo.
2: Ja, das Besondere ist ja die mehr als 150 Jahre alten Kuppelbacköfen oder wie soll man sie betiteln, die ausgemauert sind wie unser Dorfbackofen oder wie der auf dem Spreeauenhof, auf dem Novakölzhof, auch auf dem Tilsitzhof. Das sind alte, ehrwürdige Backöfen, die mindestens 150 Jahre alt sind, die aber immer noch ihren Dienst tun und leckere Speisen zulassen.
1: Wetferiu jose svijin psi bautaritz tak pemenionem weisnem piacu.
3: Ja som Stefan Nowak z Deżna. Ja som topiu piac.
1: Piac jo wielgin stary groni Karinczukowa.
4: Ten ma jedną etażu. Drugie te mają już dwie, ale nasz musi nie perwieraz utopione byś, a pen możemy piac.
5: Twaroszkowy?
4: Ja.
5: Co cora piakli?
4: Cora.
5: A zinsa som już tam pegledała, zinsa jo cukoru ješci.
4: Ja, ten zledny. Dokolasz ten, die frischny byś.
1: Znata kapała na untio se starała we dobru atmosferu.
4: Nent nosimy ten mazens na drugi bok, a burzomy jen hyszik cukrowasz.
1: Cała czocha geści jo już za tym peżedała.
5: Buduchu tykańce albo mazańce?
6: Mazańce. Wiedesmy tykańce.
5: Jo, a to szmekujo.
6: A to szmekujo.
5: Dzień.
7: Dobry dzień, ja.
5: Czy ty zdeszna?
7: Nie, ja czuję. Ja sam z kelasom.
5: A ja. Si już opił piłko?
8: Lukec mama nie wie, kakie jest ryje. Jest ryje lumpate, a te szumpla szumplate.
1: Deszański szuta Nikojarik, Jose Jaselin.
9: Es ist noch nicht mal 15 Uhr, aber das Dorf ist schon halb voll. Also ich gehe mal davon aus, das wird heute richtig toll hier.
1: Tylko na tylcyc dwerie jo był wieliki rusz. Katja Hoffmanowa jo geści pesłużowała.
10: Myśmy piakli makowe mazańc, cukrowe mazańc, a krymielowe z wiśniami.
5: A jo już dość ludzi u nic?
10: Jo, wiele ludzi. Ja se wjaselim.
11: Ja sam Elfriede, ja bytim wydeśnie, a żince, ja pomagam mamie. My przedawamy ho, mazańce, a chleb. To jo wielgin dobre.
5: A tylko Erna Hoffmanowa jo up?
12: Jo, ja se już jaselim. Ten tylko instyga są piakli.
1: A taka psiechwatanka, psi to mi zaspiewał berkojski kor. Krystyna Kynowa a Erik Biwór spiewa tej wekorie.
13: Myśmy chcieli im taki ulit zunieść z korom, a ja som taka oczak chciał na zwierzyn przyjść. Można serskie duże smakasz, serwowasz.
14: Ja zwrócę takie te serskie teksty, jo. Żynca spiewamy takie, że się pysznie zelene, a Anka Buświacowa.
1: Na zaziewic dwerie su zoriaki pebitowali same dobre wiecy. Rycny trenar Gregor Wieczorek k tomu.
15: Mamy zmiatanowy miazań z mandarinami, my mamy cymtowe sznieki, mamy krymieliły mazańc, a tylko twarogły mazańc, a uszej tego na tej opasie od to siesto za tu picu do tego piaca suane, chleb my sami opiakli, a tylko z kwasem, tak jako niega. Gledaj się wiele ludzi, ja se unagnało na naszą dwerie, to cakają nie to na tu picu.
1: Przy tom rydnym wiedrie ją Madlena Norbergowa przyszła do deszna pekelasu.
16: Sam zażywa na pecułym deszny, tak wiele ludzi. Wiegin rydna atmosfera, oni są szyk na deri przygotowali. To jo wielki uspiech, a gaż te ludzie przyjdu. Pon to takie groni, aż ta idea jo dobra, a może se wospytować.
1: Pe całej sysu oglidarie siegali we dwera dweroju, a peglidali kak ke ľapotky ešte megu opýtaš.
17: Dobre, že... Te
5: meščanárie sú také o tenárske.
17: Tenárske meščanárie sú o, ja to je rydne o vedešne. Všetko dobre dajú o.
1: Kradu pône jo byl dver tých grabojských bielic. Nicht niega ksieł, skomu ziś opytaś mazańce Mariany Worakuweje.
18: Ja som piachwa wesem mazańcu, a wesem zotu. Makuły, twarożkuły, krymeluły, a werechuły, a raspeluły, a szokradły zwiercha, a bubenki.
5: Ale jo, ještě něco uše, jak jo. Chceva také něco jo. Obdaš.
18: Jo, tak stojí, šlám, ty máš ještě, vždyť máš ještě něco krnuš.
5: Jo, ale to jo, rytně, až vyště jo. U na vašom dveře.
18: Jo, no. A ty se spadla to lůžu, nebo jo. Musí víš, a já jsem na tajíčách, až já jdem te masa, se odnáš los. A pen jsem ještě pěkla těch je chleb, a tam mají těch je, ještě skipky, nebarou ještícu a šmauc. Frišne.
1: Tyke Kerstin Günterowajo była księta tego twaroszkołego.
5: Co ta te prawieskie ołksie na tom dwerie? Twaroszkoły tykańc.
19: Ja, my gronemy mazańc.
5: Ojo, bejnie wiele ludzi, jak na ten tykańc czekają.
19: Wielgen, wielgen.
5: Ja, mienisz, aż jeszcze nieco krydniosz.
19: Jo, Jan Kusk.
5: Dobry dzień.
20: Dobry dzień.
5: Jeszcze wy zdeszna?
20: Nie. Czylowa.
5: To szyknie, te babę ho. Myśl, pęc się ulicułaś.
20: Ja, wiele. Ulicułaś, a gledasz.
1: Schultkojc Reinhard jo kradu išti uojiu ten lepši hapšenk.
21: No jo, von som se dich natkal.
5: Jo to zajemne, tak na te dvere pegledaš
21: neke? O, to jo redne, inak nega, ši je ata na burskim dveru.
1: Ale raz jo byl tykanc abo mazanc šen. Dieter Paci z Brjazina musi drie docakać ten psiduci svježeń piacu znowa, abo...
21: Z tym tykańcom już wszystko wydawane. Owznici więcej dostali. Jo.
5: Ojej!
21: Musimy doma ten tykańc, jeż moja żona je piekła.
0: Jo, przełsza dere jo se raži o prydny svježeń piacu, deśnia, ako sme słyszeli, na činašťo borskich dverach su pobytovali mazańce, ale teke jezu, ako s tvarogom kulki, pizzu a druge. Przy gęźbie svježenia jo domu Niski muzei pobytoval dopodnia jeżenia, a sarski cukar jo ulicoval vo... Cukach. Przy kradu rydnym wiedry jo wielki nawal ludzi z bliska, a stalokom jo gężbu dożywisz jas deszno. Maria Ilikowska-Winklerowa jo powiedziała.

0: Deszański Domuniski Muzej treba waszu pomoc. Wiednica Katrin Švelina vam ulicuje, co ma na učobie.
1: My mamy kowalnię w muzeum podkowym niebiom plus starego luda, a ta kowalnia aż do niej ta jeszcze nie jest gotowa, dokolaż ta stara kowalnia jest zbrojona. A my co my sobie te pieniądze za to używasz, aby my te kowalnie wopnowisz, możemy za to trzebamy żelnejszy materiał, albo tylko honorar za pomocny kraju, a za to, co my też te pieniądze używasz.
0: Jo, rano srežovikovu kobalnju kši obnoviš v muzeju pod kovim nebjom stare ljud dešnje. Stare rucne karstvo ga stoj na prednem mestnje v tom svojanskem sedlišču. Gošči njamogu se kobalnju jano ogledaš, ali deje teke mec se sami uprobirovaš v workshopach, a šo okovo starego rucne karstva zganiš. Jo, a co bi deli gotovaš? Vet govorcovaš v internete za to, što přichodne Mütter Nimski Zukunftspreis a to as zosche Projekt Starego Luda pet Perowasch a to pet BBB Bank Zukunftspreis dybk.de BB Bank pet Perujo to stom ramiku Projekte wird sevi Nimski Thema Psychot Klima Obswet Akubanie Wetnenta as to 14. Oktober Mascha Satatzas Jo a da isch ne Novosti Gregor Klim po Musice Savas.

0: Zadkula.
1: Hej, dobry wieczór, modzina. Dzieńca zabieramy się z tym, że serbscy młodostni we Wukraju czynia, co tam dożywia, a kotry lepszyny a nie lepszyny żywienie we Wukraju ma.
2: A k domu staj Franz a ja, dzieńca, dwie serboce tu k nam do studia przeprosowaj, kotry ste so niedawno hake z Wukraja wróciwaj.
1: Z nimi budziemy się so niedom wo jeju nazwieniach rozmówić. Kajke byś żywienie tam, co je so im najlepiej spodobało, albo snadno też nic.
2: Ale smo so tež s drugimi modostnimi rozmovavoj. Cilvi džen smo do daleko sveta telefonovavoj a smo zonivoj, kak Serbija, kiš su tu časne ve Vukraju, tam živi su.
1: Ale predat stotujemo i njesme moj vezo na hudžbu zabič.
2: Za naju bi dženca, za naše vusovanje dženca, bi Klaudio samo vite. Klaudio, so što su nam dženca rejano vupitao?
3: Dobro večer, Modžina, hej, Hanna a Franz, da je že vusovanje startovalo a ja sem dženca zamovite za hudžbu. Tuž zaspeva nemski hudžbnik Alvaro Soler, banger z 2016, Sofia. Wieso tež so hodžace k temie je Hubert Kola tu pola nas, hun ma spev tuž viazaj vačok sej za nas.
4: Tuž viazaj vačok sej.
3: Shakira spiewa Daj Daj, to jest spiew letuszych światowych mistrzostw. Hej, wszystko to oczekuje was w prynej godzinie, netko piskamy pak najprede troszkę starszy hit Dr. Taste jedzie do Dublina. Wiele wesela.
0: Zadkula.
5: Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula. Zadkula.

0: W byłu wusowania budże wam jeszcze napadnąć, że mamy tu haj cyle jara wujku wału na żonach, że już nastupa ludzio, którzy tu do wukraja. A przez to haj, mamy nie tylko mało napraszowanie za was. Możemy męczyć tu jeszcze telefonowali do swyta, a to są wszystko jedne żony byli. Przez to jest so Leander raz troszkę do serbskiego kraja podała, a jest raz Hulcu wopraszała, ale też troszkę Hulcu. Czego dla woni lidma do wukraja tu?
1: No, ja si myslu, że może to samo na tym zależy, co chcę tu nam započeć studiować, kus czasa lutwać, a potem tam halt brzy wobać po tym, co jednoże, że może to si pan halt jedno żywienie natwarić.
2: Znano oni jednoże, że lust na to nie mają.
3: Ja si myslu, że oni musieli nic tak samostatne było prawo, oni trzeba jara dło, że planować, niko tylko, że ty znają, ale to są tak specjalne rozsądy, nie może trichić, tak jest to, hej, to są holce znane, tu spieszniejsze.
4: Hej, również słyszeli, że to są holce, myślę, że dla są holce tak mało do Ukraja podaje, ale wiedzą ja też ważne, że to holce k tomu praje.
5: Also ja muszę sobie przedstawić, gdyż to ich a znane tak jara nie zajmuje, a b, woni znaczy dzieło, które szczybę tam czynsz, bole holce zajmuje, hacz tych holce.
6: My to tak nie zajmuje, po prostu tam nieć, nidzie.
4: Hej, zawsze dała ja jeszcze dość drugich przyczyn nic do Ukraja iść.
0: Franco, jak daje to pola tebe? Wszak, co przyczyny leto z szulu, to sy organizowane dość, albo lepszy też na hotel mama?
4: No hej, also direkt na poszuli chcę ja so z pilotem stać, to mam ja poprom za kytro krótce plan, a to wola, ja tak prawie nie mam żadnego czasu w Ukraju, albo też nie chcę.
0: Ej, gut, a jako pilotin ty tak dość w kraju, w kościu, że byłem prawa.
4: To trzy, hej.

0: Netko podamy so do juho-zapadnie Afryki. Tam je tu chwilu mianujcy 18-letna Madlenka Cimomanec.
1: Wona przebywa netko niemal 4 tygodnie w ganskim mieście Ofinso. Madlenka, witaj. Renie so, se sete czaso. Madlenka, rozkładzam emocje z kotka, co ty po frągane czynisz?
2: Ja tu żyłem od weltwärtsprogramma są, a ja nie słodne lito w gane czynu w jednej szuli.
0: Okej, ja rozumiem, a kasy na to ściszła?
2: Ja jestem wiedziała, że jestem co, ja mam precz od doma, precz od niemskiej, a potem jestem ja w Knieli Cublu i ryczała, a ona ja mi potem pokazała, co za opcję dała.
1: A ty się prajesz, to twoje swobodne socjalne lito, tak, nikak, kusk, jak ta poprom potem taki szynny dzień po latach wypadasz, to są twoje nadałki w tym socjalnym smierze, nikt tak rec.
2: No, ja do pana stanu, a potem od 7 godzin cicji jestem ja w szuli, a tam jedną uczaku podbieram w jej riadoni, te szulory sobą uczują, a potem od popołudniach mam ja swobodny czas, a tu przebywam z moimi sobą dobrowolnikami. No.
0: A ja, Madlenka, kajem się to potem poprom organizuje? To jest prawda, że nas pomimo, to jest to przez jedną organizację czynią? Finansuje to tebi? Te lety na przykład tam hin, albo twoje budleno, twoje jeszcze, czy to się zapłaci? Jak to bieży?
2: Also, ja jestem żył od Weltwärtsprogramma, a to ja od BNZ. A ten start przyjął za przez to 5-70% tych kosztów. A ty tam mam 20% już sama nosić przez pieniężne dary. A genau, a tu byli jedni swojby, a jeszcze tak, ja to są szybko ta organizacja potem stara.
1: Okej, zajmowo. Madlenka, musisz też zanili so switchisz te przyjścione tydzień twoje czyjad na te narodniny tam wegane. Budzisz ty to pon tam też niekak ze z niego trochę ludźmi woswitchisz, albo jak ty ze swójbu komunikujesz do kosz, musisz też nowe przedpolu wiedzieli, ta komunikacja nie jest tyle tak lochka, musisz pon dolaż, czy niekak jem pucz namagali na to by zwonić, jak to pora tyby tak odbieżi.
2: Also, moje narodniny switchy mnie to też w runy myszcze od Gany. Musiał z tymi tamami, z tymi dobrowolnikami trzymać jakieś tamo myszcze budle. A z komunikacją, also Jurycz je Krajnarycz poprom Jędrzyszcze, ale oni się te twirycze, a też miasto twi. Ale mus te swójbu, a tak Jędrzyszcze ryczymo. A to już po pomyśle, teraz funkcjonuje jedno z telefonowania, tak ją jakoś czeszą przez koszty, genau.
0: Madlenka, w pozadku my słyszymy ludzi ryczyć, czy dziadze unesy?
2: Ja jestem w mojej stwi, ale moje okno na ten gang do prytka dżo, a oni usta wąka sejdża, waria, weszły, czyna. A ten to jest przygodny dzień, to dla słyszycy doma.
1: Chodź, jakim szacunem to rozpalałaś.
2: Ale ja ty na wszystkim myślę, budlimy, że masz ta szula direkt przed mojej dłubi.
1: No, hej, da tu bucz nie odaloki, to ty rynę, bo ja poprawa.
0: Hej, Madlenka, ja poprawa wulki dżak. Hiszy raz doczasny, wiele zboża twoim narodninam. Hej, wiele wesela ty byś w Ganie. Hej.
1: Dziękuję. Dziękuję, że to klopało. To wyszła Madlenka Cimomanec, którą tu czas niezocjalny lito w Ganie przewiedzia.

0: Nitko pak chcemy so jeszcze troszkę dalej do świata, a to do Irskie podać. Tam je tu chwilu Karla Knopice Gozac, kotraż je w jednatym letniku, a swoje szulskie leto runie w Irskie przebywa. A so bychmy zonili, jak so je tam dzie, a jak takie w Ukrainie leto z coa wupada, smy z niej telefonowali, a telefon narali. Witaj, Karla.
1: Witaj, Hanna.
0: Mnozy si przy Ukrainem liczy znaczy, że tak myśla, okej, ja będę nie gieram do USA, do Kanady, albo do Australskie. Czerdla je so pola tebe runie Irska wudo?
1: Sym przez przypad na Irsku przyszła, dokiż sym na Instagramie jeden przynosz po tej organizacji widział, gotryż w Ukrainie da przewodza, a tam sym możność ma sobie raz małe kniżki skazać, gdzież są wystawice rozkładzone. Na końcu dobrach jeszcze kraj uzwolić, gdzież sobie przedstawił leto do przebywać. A tak są so mez Kanadu, USA a jędzyskie za Irsku rozsądziła.
0: To na górze patiara kulklinci, niż to skierę haj neuszydne, bo ja raz rekwa takle zosłyszisz, okej, okay, rozsądzę do Irski. Ja są Jara przekwapiona była, Jara kuna ma gra, że jestem ja to słyszała. Typa, wysoko chodzisz tam nie tylko też cyle normalnie do szule, szako sytu jedna tym letniku. Jak to by poprom twój prynny szulski dzień tak? Cyle no ludzi, jak to za to by by?
1: Aj, tu prynny szulski dzień, nie wyso za szczęściem prynny szulski dzień, hać nieke za uczoro, albo za szulero. Wyso sym Jara napiata była do to, dokiż sym wycuzym kraju, su do cudzy ludzio, a wyso też cudza rycz. Ale tego kaszy przemusli, jen pon na końcu go nie może ja co dzień do przemuslić, dokiż byście tu co dzień pełnione ze nowymi impresjami, a by to było, że jen cool nazwano, jen prynny wszystkie dzień w cudzym kraju mieć.
0: Zawieszcie na niektórych dybkach też troszkę przeżada, co w prynnym wokomiku się może przedstawić.
1: Tak, na kurze patrzę.
0: Stoda jest na też kompletny Chinak, hacz ty to takle od doma znajesz.
1: Hi, also jeniczka wycka, gotra się wyprodzi Chinak, je tuta szóstka uniforma, je to tu z właśnią szóstką uniformu na szulach nosyć. Oh my god. Czekaj, mam kurz, Hanna. Ja do mojej handy, warte dać.
0: Oh.
1: Sorry, hi.
0: Hej, po takim dalszym wiecku, którą możemy irskim szulam dodać, telefonować, tam najskiery mesmysz, kajśmy nazonili, dola handy dostaniesz po szuli za sobą roczo, to smy zonili, potem po takim żaden strach, kala ma je telefon roczo, a w, hej, nydom, boze, słyszycie potem, nie osiem minut, co by dokładnie 50 sekundach.

0: Zatkula.
1: W Nibelčanskej Vosadze su čera firmu anje svičili.
2: Doromade 17 modostnych je sviate sakrament v Vosadnej cirkvi sviateho Mirčina přijímalo 15 holcov a 22 holcov, 19 voto v družce Drašče.
1: Dokež nima biskopstvo Drežane Mišno aktuálne amtirovaco biskopa, je budyský tachanský farar Vítoš Čapan sviate firmu anje vúdželil.
2: Na fuhren kongresu kunstedzienia w Helsinkach w obdzielichu są też członoje młodzieńskiej organizacji europejskich narodnych mniejszych MENC.
1: Dokie wszystkie mniejszych organizacje dość finansu nie mają, zbychu swoją młodzinu na szyl skadżowania swaczmoli, kiba zotole ze swójskiej kapsy zapłacza, są w Helsinkach podpieraczewski model do żywienia zwołali.
2: Filip Budo, człon MENC.
3: A tak mamy my tak menowany social fund, to rzeka tak rzeczkaś socjalną kasu, a ta so wolnie pola nas finansuje przez dary, które zostanemy, albo też przez nasze tak menowany supportive members, tak rzecz podpierowanskich członów, że są też indywidualne osoby, to jest letnia suma z najmniejsza 100 euro, które tak rzecz przynoszujesz, ale dostanę za to potem też nasz najnowszy merch, a drugie też niektóre przekwapienki.
1: Zajszy czwórtk a piątk wodmy so po zwłóczynym ważniu za so Bohemiada, to je Olimpiada w Czeszczynie.
2: Cykunie w obdzieli so wosmalowacji szulorio a szuloko z cyłe zakskie, między drugim ze Żitowy, Lubija, Pyrne a Dreżdżan.
1: Tež serbský gymnázii byše zastupené, z tutoho doby Selina Henschelec, druhé myto v kategórii za započatkario A1+. Volejbolistky prvního mústva serbského tovarstva Viktoria Vorklice sú si sobotu v Zorecu v obvodný pokál vúdobili.
2: Vorkličanky z kapitánku Dianu Heinec přesadíchu so neočakovano z 2-1 přečivo Kundračanka.
1: Včera dopodňa je potom U20 holcov v Vorklicach rava a přečivo zastupníctvu MSV Budešin z 0-2 přirava.
2: Prvnie volejbolové mústvo muži Viktorie je sobotu v Ralbicach s dvěma je dobyčo mají do nové rejné doby štartovalo.
0: Zatkula.
4: Neuse, zeuse. Kuždu, ponžedu.

0: Hi, potem zosme runie z Hilžbietu Delanec, kotraž tu časne v Tanzanii socialne v Ukrajine leto obševiedže rečavoje, máme netko nedom přichodnú.
1: Dziejatnačletna wotroczanka Emilia Schwanec je so hakle przed niemale tydzinom do Reykjavika podała. Witaj Emilia, rene so ja to pola tebe dżensa fungowało.
2: Hi, witaj.
0: Hi Emilia, ty dziewasz tam w Reykjavikie za katolsku cyrkę, se ty mi pisała. Sym predraz recherchował, a zwyścił, że wucznia podziel katoliku w islandzkiej jeno 4% ludności. To są potekimi na mięcina. Kaka se na to przyszła, se tam do islandzkie dojecz, a tam za katolsku cyrkę dziewasz?
2: Cyle jednore, dokiż sym nankała tu hal praktikum, który sa cyrkę hal babi tu podberać. Ha, to jest mi jara lubiła, bo sobie im tej stund boski do islandzki hit. A haj, tej nic ja noś cokwu podbierać mit, ale im tej stund kajno widać.
1: Emilia, ty sobie gadam za haj cyrki, za katolsku cyrki, so tam troszku podbierać chcesz. Ja nie dam nepraszne, że się nam troszku przy recherchowaniu nadpadno. W islandzki wiele ludzi hajskiery do Sonino wiery. Maja tam dawe samo też eksterne ministerstwo za to, je ci to z tymi soninami popom znowu napadło.
2: Hej, z dzila szum na przykład, że są hej, niektóre droje, to byli przepołożone, chodbacz, gdyż są tam byste horiny, gdyż oni praja, że soniny tam bydla. To są takie moje nazonienie, ale właśnie tu nieka z człowiekami, tu namiestne popom nie o to taki wielki tema.
1: Sama widziała, bo się za mną nie są.
2: Nie,
0: dalej. Hej, Emila, jesteś tam po niej w osadzie? Hej, jak są ludzie na tebie reagowali, kiedy jesteś tam przyszła?
2: To ja na szun w osadzie muszę prać, a oni są po prostu też przyjotwani na to, że tam kuże lito, ten pomocnik, pomocnica przyjdzie, a niech podbiera. To ich jara zweseli, gdyż są oni po prostu te dziakoni za tą pomoc, a hajtisch, taktisch, so nicht du zajmuje za katolsku cirkę tam.
1: A jak potem taki twój typiski dzień tam wupada, to są twoje narauki, albo se ty znalazisz jeszcze raz tą szansę, albo masz ty też tą szansę w jednym dniu, so troszkę z krainu tam zeznajomnić?
2: Also mój typiski dzień poprom wupada, taki so dopodniu poprom dziłam pola knieżną tam Maciera Teresa. A te za właściwie za Ukraińczynią przyjotuję jeszcze, a te wódzila tam ja sobie pomam, a ja potem ja jeszcze drugie dzieła ukoniam w tej kyrzy, gdyż budla te patry, te ja poponu takle, a po dzieła mam ja potem jeszcze czas si krajnu tam pobladać, tak wylekać to wszako są wymyszcze, a tam nie masz cyle tak jara przystupkę, przychodzę może brać.
0: Hej Emilia, to jest taki niemalny tydzień tam w Islandzie. Ja ci sam za nieco napadło, że ty mi z Łużycy pobrachuje.
2: Hej, also na każdy pad, że się nie rad bytnie, ja tu hajt wedro, bo sobie tu jara silne wici, które tam ja, że w obchodzie jara niezwyczajne, albo też, co ja generalnie szitko jara rozczynienie, ja co chodzin trzeba, żeby chęć mi się doją, albo się mu nieco wybladać, to chyba nie o tak.
1: Hej, to mocyle, tak nie znam o neskiery. Już tola, szo jara zroszczyna, z nikakiem nie neska mnie, bo hej, w Łużycu gaś takie jodo przyjrzanej weski, trzeba się nasz pecz mięczyną. To budzi się na tyś jenoś 20, to znaczku sina, kacz netko lepola was. Emilia, to w obchodzie jara rejny klinczy po prom takle, możesz tak cyle dery nowe kraje zeznać, utrobny Jack Debi, co se z nami telefonowała.
2: Jara rady.
0: Hej, poladajmy dalej do Chile. Stu tam runie je, aż to tam dokładnie czyni zonicie po przychodniej hudźbie.